May there be peace.

Nathan of Dixon inside the boiler room.

Like,

wyszły z lasów.

Babeczka mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

No i witam znowu po tygodniu. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja nazywam się Władysław Bałtycki i pragnę zaprezentować powtórkę z wybranymi utworami z notowania numer 1083. Dokładnie z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie 23 lata temu. Wówczas nie było emisji tej listy, a tak sobie zażyczyli. My robimy emisję, mimo tego, że jest 1 listopada. To w niczym nie przeszkadza. Dobra, przechodzimy do meritum. 57, taka jest liczba wszystkich utworów. 24 polskie utwory, 33 utwory zagraniczne. Top główny, 30 utworów polskich, 15 zagranicznych, 15 nowości, 3 wzlotów, 10 spadków, 17 bez zmian pozycji, 3 utwory. W poczekalni było tych utworów 27, 9 polskich, 18 zagranicznych, 9 nowości, 0 powrotów i 7 pozycji ex aequo. Jak zauważyliście, 57 utworów musiało być tych pozycji ex aequo. Z mojej strony coraz ciężej jest wybrać jakieś kawałki, które się nadają naprawdę do puszczenia, bo to jest rok 2002, zaczęliśmy w 82 roku. I po prostu teraz jakieś dziwolągi zaczęły tutaj wyskakiwać. Sorry, ja sobie herbatkę z miodzikiem ciachnąłem. Zaczęły wyskakiwać jakieś dziwolągi, no ale jakoś obskoczyłem to. Dobra, jedziemy. Poczekalnia. No i oczywiście miejsce 50, dwa utwory na miejscu 50, dwie nowości. Ex aequo, najpierw Saibia i utwór The Day After Tomorrow, a potem Archive i utwór Again. Archive to taki ciekawy zespół. Ten utwór w oryginale trwał 16,5 minuty, ale my posłuchamy go w wersji radiowej, 5 minut z hakiem. Posłuchajmy sobie Archive. He again.

No i szybciutko zaczęliśmy, i bo tych utworów to tak będzie trochę różnie z nimi będzie. Dobra, przechodzimy dalej. Miejsce 49 to także miejsce ex aequo. Natalie Cole, spadek o jedną pozycję i utwór Tell Me All About It oraz Gotan Project, nowość Santa Maria del Buen Aire. Gotan Project to bardzo ciekawa grupa, oni pochodzą z Argentyny. No i Gotan Project to Gotan odwrócone tango, poprzestawiane wyrazy, chodzi o tango. W każdej formie dostępne. Projekt Tango. Gotan Project. Ta płyta na początku XXI wieku, czyli w 2002 roku, cieszyła się naprawdę dużą w Polsce popularnością. Wszędzie się ją grało, no bo to przecież takie chwytliwe. My lubimy takie klimaty. Ja nawet sam miałem tą płytę. Nie kupiłem jej sobie, ktoś mi wypalił. Bo to była wtedy era wypołek. I przesłuchałem kilka razy nawet tą płytę, ale na dłuższą metę, no to dobra, posłuchajmy sobie, ażeby przypomnieć, jak to było 23 lata temu. Gotan Project, Santa Maria del Buen Aire.

Łezka się wokół kręci, obrazy pojawiają się przed oczami sprzed 20 paru lat. Miejsce 48, spadek o 5 pozycji, Cukero i John Lee Hooker, Alidoro. Na miejscu 47 Jacek Bończyk, spadek o 1 pozycję, Nieustanne tango. Jakoś w to tango zabrnęliśmy w tej poczekalni. Na miejscu 46 nowość Mariah Carey, Through the Rain. Na miejscu 45 Whitney Houston, nowość What You Looking At. Taki tytuł. Potem na miejscu 44 dwa utwory. Richard Ashcroft w utworze Check the Meaning, to spadek o 4 pozycje, oraz Suede, spadek o 2 pozycje, utwór Positivity. Ja lubię zespół Suede, ale nie lubię takich piosenek jak ta. Dlatego przechodzimy do miejsca 43, też ex aequo. Dwie nowości, Vanessa Carlton, Ordinary Day, a potem Craig David, What's Your Flava? What's your flavor? What's your flavor? Na miejscu 42 awans o 5 pozycji T-Love i Moje Pieniądze. Na miejscu 41 ponownie ex aequo Avril Lavigne, Complicated, spadek o 6 pozycji. A potem nowość Shania Twain i utwór I'm gonna get ya good. I Avril Lavigne, ja się zastanawiałem, czy puścić tą panią, ale zdecydowałem, ale jednak nie. Po prostu nie dam rad. Po prostu nie dam rad. I dlatego przechodzimy do miejsca 40. Piotr Bukartyk i sekcja w utworze Małgocha. Spadek o 3 pozycje. Na miejscu 39 awans o 2 oczka grupa Oxygen i utwór Czemu Gdy. Oxygen to taka grupa, a Meteor, i ona nagle zaistniała i zaczęła nagrywać z męskim graniem. Na dzisiejszej liście dwa utwory są, ale ja osobiście nie jestem fanem męskiego grania, bo męskie granie od 20 lat brzmi tak samo i teksty są o tym samym, muzyka jest taka sama, aranżacje, brzmienie, wszystko jest takie samo. Tam się nic od 20 paru lat nie zmieniło. Dlatego odstawiamy to do lamusa. Na miejscu 38, tak jak tydzień wcześniej, Creed i utwór One Last Breath. Potem na miejscu 38, znowu na miejscu 38, bo to egzekwo zapomniałem dodać. Awans o 7 pozycji, Manic Street Preachers i, utwór There by the Grace of God. Przechodzimy szybko do miejsca 37, awans o 4 pozycje, Negatyw, myślałem, że, i nareszcie mogę zapowiedzieć, że posłuchamy sobie tego utworu.

ładna, rzewna pioseneczka. Negatyw to taka filia Mysłowic, można powiedzieć. To wszystko brzmi tak samo, ale dobrze się tego słucha. Na miejscu 36 awans o dwie pozycje Carlos Santana i z gościnni z Michelle Branch w utworze The Game of Love. Przechodzimy do miejsca 35, tutaj znowu dwa utwory, ex aequo, awans o dwie pozycje, Justyna Steczkowska śpiewa Idl Mitten Fidl. Ja mówiłem, że Justyna Steczkowska nagrała pierwszą płytę, która się nadaje do puszczania i pozostaje przy tym niewzruszony. Na miejscu 32 piosenką z miejsca 35 to Tracy Chapman w utworze You're the One. Awans o jedną pozycję. W ogóle mi Tracy Chapman nie leży. Na miejscu 34 coś, co mi też nie leży, Olga Bończyk i Operacja Logos, awans o jedną pozycję, Księga Nadziei. A na miejscu 33 taka piosenka, to się nazywa, to nawet nie jest chyba zespół, to się nazywa Dzieci Ulicy, no to zespół. Utwór nazywa się Pomóż Mi, to jest awans o jedną pozycję tutaj. I ten utwór, on był zrobiony i wypuszczony po to, ażeby pomóc bezdomnym dzieciom, które gdzieś tam się błąkają po ulicach. Zresztą jak tekst jest właśnie mówiący o tym. Na miejscu 32 ponownie ten Oxygen i utwór Billie Jean. To cover, ale to pozycja taka jak tydzień wcześniej. A na miejscu 31 zamykamy poczekalnie, nowość, Nirvana wyskoczyła jak Filip z konopi w utworze You Know You're Right. Utwór gdzieś przyczajony. Słuchamy dwóch utworów, Dzieci Ulicy, Pomóż Mi, a potem Nirvana i ten utwór wyciągnięty z kapelusza You Know You're Right.

No to już jesteśmy w tej 30. Jak widzieliście w poczekalni, naprawdę odrzuciłem sporo utworów. Ja się potem zacząłem martwić, że za chwilę nie będę miał co wrzucić to w eter, ale coś tam zbieramy. Nie martwcie się. Przechodzimy już, żadnych pozycji ex aequo. Na miejscu 30. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Peter Gabriel i utwór The Barry Williams Show. Peter Gabriel, on wtedy był chyba w swojej najlepszej formie. Tak mi się wydaje. Na miejscu 29. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście Moby, utwór Extreme Ways. A na miejscu 28. nowość, grupa Pogodno i utwór Orkiestra. I teraz właśnie te trzy utwory: Peter Gabriel, Moby i Pogodno. Nareszcie mogę wrzucić jakiś trójpak. I niech leci. Super, słuchajcie. Ciao.

I przechodzimy teraz do miejsca 27. Przypominam, słuchamy wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrotu do przeszłości. Notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie sprzed 23 lat. Przechodzimy więc, jak już mówiłem, do miejsca 27. Tutaj spadek o 6 pozycji od 16 tygodni na liście. Edyta Bartosiewicz, Niewinność. Ta Edyta Bartosiewicz, już późniejsza, przed tym jak jej kariera gwałtownie wyhamowała, no to już nie była ta jednak Edyta. Ona miała parę fajnych numerów, a większość niestety stara sobie. Na miejscu 26. nowość, oczywiście znowu nie wiadomo skąd i po co, dlaczego, Grzegorz Turnał, Liryka, Liryka. Na miejscu 25, tak jak tydzień wcześniej, od 5 tygodni na liście, grupa Kowalski, utwór Irlandia Zielona. Ludzie myślą, że zrobią karierę, jeśli wkomponują w hasło Irlandia w tytuł swoich utworów. Kocham cię jak Irlandię, to się udało, a potem reszta to już są popłuczyny. Miejsce 24. Spadek o 6 pozycji od 21 tygodni na liście, Red Hot Chili Peppers, utwór By The Way. No i dobra, i posłuchajmy sobie właśnie tego utworu, bo potem będzie dużo, dużo niczego. Peppersi.

No i miejsce 23. Ja tak sobie pomyślałem, że ta lista to raczej nie jest wybiórcza, ale kontestacyjna bardziej. No ale coś mam poradzić, jak takie utwory są tutaj pozamieszczane. Robię co mogę. Na miejscu 23 spadek o 10 pozycji od 15 tygodni na liście Coldplay i utwór In My Place. Grupa, która może miała jeden fajny kawałek. Na miejscu 22 spadek o 5 pozycji od 10 tygodni na liście Ewa Bem. Wszystkiego najlepszego. Panie, bo wszystkiego najlepszego, ale przechodzimy do miejsca 21. Tutaj spadek o jedną pozycję od 3 tygodni na liście Roman Roczeń, utwór Chłodnia. Na miejscu 20 nowość Madonna, Die Another Day. To jest chyba utwór z Jamesa Bonda, ale tak jak mówiłem, ta Madonna to kilka numerów miała fajnych, które już puszczałem i ona chyba już wyczerpała ten limit fajności. Na miejscu 19, tak jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście Phil Collins i Can't Stop Loving You. Phil Collins i Peter Gabriel to są dwaj wokaliści jednej grupy Genesis. Po tym jak Gabriel odszedł, Phil Collins został wypędzony z perkusji i zagoniony do śpiewania. I potem nagle się okazało, że ten gość robi to całkiem nieźle, no ale co z tego, jak te kawałki, które śpiewał, są takie sobie. Oto jak potoczyły się nie tyle kariery, co, bo kariera i tak jedna i druga była znakomita, co warstwa merytoryczna tego, co śpiewali. Peter Gabriel poszedł tą dobrą ścieżką, Collins, jakieś takie popowe popczyny. Na miejscu 18 spadek o dwie pozycje od 12 tygodni Vanessa Carlton A Thousand Miles. Na miejscu 17 spadek o dwie pozycje od 8 tygodni na liście Ira Bez Ciebie Znikam. Kto mnie ukarał, ażeby ciągle wpadać na tą Irę? To przecież to jest jakaś, to są jakieś hece. Potem na miejscu 16 awans o 6 pozycji od 4 tygodni na liście Anna Maria Jopek i Pozostanie Tajemnicą. Anna Maria, ja mam do niej naprawdę słabość, ale to nie jest muza do tego radia. Na miejscu 15 spadek o jedną pozycję od 17 tygodni Chad Kroeger, gościnnie Josie Scott, utwór Hero. Dobra, nareszcie wchodzimy na miejscu 14. Awans o 13 pozycji. Od 2 tygodni na liście Ścianka i Białe Wakacje, a potem na miejscu 13. Awans o 16 pozycji. Od 2 tygodni na liście Hej, Cudzoziemka w Raju Kobiet. I tych dwóch utworów słuchamy w kolejności Ścianka, potem Hej. No, nareszcie.

strasznie, strasznie tam dużo odrzucałem tych utworów, ale no to nie jest tak, że co drugi da się puścić. No, ja cały czas się usprawiedliwiam, bo jest mi głupio. No ale to sprawa gustów, tak powiedziałem. Wybiórcza lista trójki sprzed lat. Przechodzimy do miejsca 12. Spadek o jedną pozycję od 8 tygodni na liście. Mark Knopfler, Why I Man. Ja mam kumpli muzyków, którzy są punkowcami i industrialowcami, którzy są fanami Marka Knopflera, bo to dobry gitarzysta. No okej, okay. Mówiłem to tydzień temu, ale co z tego? Na miejscu 11 spadek o jedną pozycję od 6 tygodni na liście U2, Electrical Storm. Ja kiedyś mówiłem, że U2 to utwór, to kapela, która wydała jedną dobrą płytę, jest to War, ale teraz jak tak słucham i cały czas puszczam te utwory w tej liście, to jednak muszę przyznać rację, że ten... rację. Muszę jednak stwierdzić, że ten U2 to zrobił parę jeszcze fajnych numerów. Między nimi ten jest fajny. Posłuchajmy U2, Electrical Storm.

Na miejscu 10, teraz będą dwie Kasie, na miejscu 10 spadek o dwie pozycje od 6 tygodni na liście Katarzyna Groniec bez Księżyca. A na miejscu 19 awans o 3 pozycje od 5 tygodni na liście Kasia Kowalska Antidotum. Ale my przechodzimy do miejsca 8, tutaj spadek o 1 pozycję od 8 tygodni na liście Wilki i piosenka pod tytułem Urkę. A potem na miejscu 7 spadek o 2 pozycje od 13 tygodni na liście Raz, Dwa, Trzy i utwór Oczy tej małej. Mam słabość do zespołu Raz, Dwa, Trzy, bo uważam, że tekstowo ta grupa bije na łeb większość twórców naszych rodzimych. Biła i bije. Bo to w ogóle co się teraz dzieje, to już jest w ogóle makabra. Ale wtedy też biła. I dlatego posłuchamy tej grupy i posłuchamy też Wilków. Bo ja zawsze twierdziłem, że Gawliński ma dar do fajnych riffów i do przebojowych piosenek. I ta piosenka mieści się w tym kanonie fajności, ale bez wstydu. No więc najpierw Wilki, Urkę, a potem Raz, Dwa, Trzy i Oczy tej małej.

No i powoli zbliżamy się do końca naszej wybiórczej listy przebojów. Przypominam trójki. Ja przypominam, że to jest notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002. I przechodzimy do miejsca szóstego. Tutaj spadek o dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Aha i utwór Lifelines. Aha powróciło po długim czasie niebytu z tą płytą. Ta płyta nie jest zła i ma parę fajnych utworów, ale ten nie jest tym moim ulubionym utworem. Dlatego przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj od 7 tygodni na liście awans o 4 pozycje. Eva Cassidy. You to imagine. Teraz miejsce czwarte, awans o 2 pozycje, od 3 tygodni na liście Pearl Jam, utwór I am mine. Potem na miejscu trzecim, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście Tori Amos i utwór A Sort of Fairy Tale. A na miejscu drugim spadek o 1 pozycję, od 9 tygodni na liście Myslowic i utwór Sprzedawcy Marzeń. I mi zostało na miejsce pierwsze, ale to za chwilę, bo teraz posłuchamy sobie tych 3 utworów. Pearl Jam, I Am Mine, potem Tori Amos, Sort of Fairy Tale i Myslowic, Sprzedawcy Marzeń.

No i jesteśmy. Dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj nawet puścimy numer jeden. Tydzień wcześniej nie puszczaliśmy. Chyba 3 albo 4 tygodnie wcześniej też nie puszczaliśmy, bo były takie gnioty. A teraz nie jest to mój ulubiony numer, ale damy radę. No więc czego słuchamy? Na miejscu pierwszym notowania numer 1083 z 1 listopada 2002 był utwór grupy Awans o jedną pozycję od 6 tygodni na liście. To był utwór grupy Red Hot Chili Peppers, a utwór nazywa się The Zephyr Song. Ładny utwór. Peppersi mieli lepsze utwory, mieli też gorsze. Tak czy siak, posłuchamy sobie tego. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam 8 listopada na kolejną wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Będzie rok 2003. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Prowadził Władysław Bałtycki.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19.
2: Wow.

Dobry wieczór, szósta, święta propaganda, pierwsza szóstka, jak ta audycja się dokona, z trzech szóstek już za nami. Ciekawe co pierwsze, druga szóstka wskoczy, czy ja dokonam swojego żywota. Ciekawe, czy dotrwamy do trzeciej szóstki. Przywitam Was zespół Bodel ze Szwecji. Kiedy perkusista Masken pod koniec 2023 roku usłyszał punkowy zespół Chernobyl, w którym Leia nagrała kilka swoich partii wokalnych, to natychmiast skontaktował się z nią i z jej ojcem Arvidem, chociażby znany z zespołu u nas tutaj D9, czy byliby zainteresowani wspólnym graniem. Koła nie chcieli na nowo wymyślać, hardcore punk, D-beat i tak dalej. Dołączył do nich basista, no i pierwsza próba odbyła się w lutym tego roku. Pierwszy koncert, marzec tego roku, i poszli sobie do studia, nagrali 10 piosenek. Pierwszych kilka pojawiło się na pierwszej epce, a my posłuchaliśmy piosenki z epki, drugiej epki tego zespołu, która ukazuje się jesienią tego roku, czyli dosyć niedługo, w Atrocious Disarray ze Stanów Zjednoczonych oraz w kooperacji ze szwedzkim Distat. Piosenka nosiła tytuł, nie będę tutaj się kompromitował po szwedzku, w tłumaczeniu jest to ludobójstwo na śniadanie i kubek kawy, poproszę. Posłuchamy teraz drugą piosenkę z nadchodzącej epki całkiem nowego szwedzkiego zespołu Bödel pod tytułem Hold On, Hold On.

Bodol ze Szwecji, pierwszy kawałek Ludobójstwa na śniadanie i kubek kawy poproszę i drugi kawałek tłumaczeń już na angielski, bo tak chyba lepiej brzmi Hold On, Hold On. Trzech dziadów ze Szwecji i 18-letnia bodajże, jeśli dobrze pamiętam, wokalistka, córka gitarzysty, bardzo śmiało sobie poczyniają nagrania z najnowszej epki, która ukazuje się jesienią tego roku, Atrocious Disarray i w Distat. Pozostajemy w Dibicie, Detesto z Brazylii, z Campinas. Myślę, że znany zespół u nas, chociażby z wywiadu, jaki się ukazał w Chaos w mojej głowie swego czasu. Nie było to jakoś tam super dawno. Nowe nagrania ukażą się na kasecie po tej stronie wody w Future Gloom z Italii. Horrendous Reality of War, tak nazywa się ta kaseta. Dostępna jest już na Bandcampie zespołu, można składać pre-order, w zasadzie na Bandcampie Future Gloom można składać zamówienie na tą taśmę. Zespół dosyć aktywny koncertowo po tamtej stronie wody z kolei, chyba nie było ich w Europie jeszcze. Te nagrania to pamiętnik wojny, kiedy pod bombami chaosu nie ma jutra, jest tylko rytm śmierci, pole bitwy, masowe zniszczenie, czasy średniowiecza, krew, depresja, beznadziejność, depresja, beznadziejność, depresja, beznadziejność.

brazylijskie Detesto w swojej dystopijnej wizji świata i strasznej rzeczywistości, jaka nas tutaj otacza. Horrendous Reality of War, najnowsza sesja, niedługo dostępna na kasecie po tej stronie. Future Gloom z Włoch. Vile Species, skoro jesteśmy przy ciężkich klimatach, to Greccy z Aten, grindcoreowcy, death metalowcy zapowiadają swoją najnowszą płytę. Można ją już odsłuchać na Bandcampie zespołu, bo ukazała się 13 września. A winyl się tłoczy i będzie dostępny chyba na całym świecie. Zespół tak to zrobił, żeby można było go kupić w różnych rejonach. W Polsce Everyday Hate i Hell Dog Records, ale we Włoszech Nihilocus Records, w Grecji Nothing to Harvest Records i Nostril Bush, w Stanach Throne of Lies. A i mój ulubiony, kocham te nazwy, Gore Kitty z Grecji. To na winylu, na kasecie Septic Aroma of Reeking Stench, też z Grecji, i też będzie na kompakcie, ale nie wiadomo, kto to jeszcze wyda. Płyta nosi tytuł Disqualified as a Human. Tytuł nawiązuje do powieści Osama Dazaja, No Longer Human. Zespół cały czas podejmuje tematy alienacji społecznej i wszystkiego, co dehumanizuje nas jako społeczeństwo. Czyli zespół grind death metalowy, któremu ważna tematyka nie jest obca. Myślę, że tak, skoro słuchamy tej audycji, to chyba tak lubimy. Vile Species.

Vile Species Injected with Apathy. Tak nazywał się ten kawałek, który trwał minutę i 9 sekund, 20 sekund młócki, pół sekundy odpoczynku i 49 sekund młócki. Trzeba przyznać, że równo i dobrze jest to wyprodukowane. Rozdzwoniło się telefony, setki telefonów, skarżycie się na jakość dźwięku. Za pop filter robią skarpety na tym mikrofonie. Eksperyment polega na tym, że były dwie skarpety, takie normalne, czarne, stopki, takie fajne nawet. I teraz eksperymentujemy, bo jedno skarpetę się zdjęło, więc jedziemy na jednej skarpecie. Zobaczymy, jak to idzie. Co chciałem powiedzieć? Odpoczywamy od tego całego...

hałasu i wjeżdża Bristol, czyli miasto, które ma najwięcej do zaoferowania w Europie, jeśli chodzi o punk rock. Tym razem trochę odjechane, uwielbiam szukać i grzebać w Bristolu. Moi koleżkowie z tamtych rejonów mają już mnie dość, bo zawsze jak się albo gdzieś widzimy, albo rozmawiamy, to co nowego, co nowego, co nowego. Jest trochę jeszcze rzeczy do odkrycia. Neo-Gothic Absurdist Urban Darkwave Punks. Zespół się nazywa Bruxism. Nie będę nic mówił o nich, bo za dużo nie wiem. Wiem, że nagrali te piosenki w pełni, przy pełni księżyca w swojej analogowej kryjówce. A jak sobie trochę o nich czytałem, to recenzja, jedno zdanie mi się w recenzji spodobało. Keys, Strings, Awful Things. Bruxism.

Bristol zawsze miał dużo do zaoferowania, od siermiężnego punk rocka przez hardcore, przez crust. Po drodze były duby, rave'y, techno, mamy neo-gothic, mamy różne dźwięki. W Bristolu można kopać, kopać i kopać i nie będę przestawać kopać w Bristolu. Jak pojedziecie na południowy wschód z Bristolu w kierunku Bath i miniemy Bath i będziemy sobie jechać A36 i potem trzeba już zjechać na B-Roads, na B1308, to dojedziecie do Trowbridge. To nie jest daleko. Można powiedzieć, że Trowbridge można spokojnie zaliczyć do sceny punkowej, sceny bristolskiej. Dystopian Dread. Zespół, który istnieje całkiem od niedawna i warto już na niego zwrócić uwagę. 12 listopada, jak ktoś jest w rejonach, to w Chelsea, w Bristolu można ich zobaczyć. Suppose It's War z Francji, System of Slaves z Walii. Zespół Pola Zero Again, by the way. Dystopian Dread fajnie teraz dociąży klimat, bo grają ciężko, tak jak lubię. Dystopian Dread, Monuments of Void.

Dystopian Dread w piosence Monuments of Void, zespół Trowbridge niedaleko Bristolu, a skoro w tamtych rejonach jesteśmy, jest tam taka ciekawa wytwórnia, ale nie win, wódek i piw jak ta z Lublina, tylko płyt i z Bristolu. I wydaje bardzo szerokie i bardzo ciekawe rzeczy. To kolejny dowód na to, że Bristol jest otwarty także w labelach na różne muzyki. Zespół Angustias z Granady. Postpunk mają na swoim koncie demo Rasta Cruz, trio, i za chwilę właśnie wychodzi epeczka w Bristolu. Piosenka nosi tytuł Sultana z ich debiutanckiej epki, która niedługo.

Angustias z Granady w Chicken Attack Records z Bristolu. Słyszycie już ten zespół na Ultra Chaos Piknik w Żelebsku, co nie? Był taki zespół w Polsce. Powstał w 1988 roku w Bytomiu. Rozkręcał się, miał swoje kłopoty jak każdy zespół w tamtych czasach, zwłaszcza w tamtych czasach, bo nie dość, że trzeba było mieć gdzie grać, to jeszcze na czym grać, no i chyba trzeba było umieć grać. Ten zespół akurat umiał i to bardzo umiał. Wydawca mówi dziwny, eklektyczny punk. Ja na to mówię, kiedyś były takie artziny, na które się nazywały artziny. Ja na taką muzykę zawsze mówię art punk i tak zawsze sobie kojarzę ulicę. Ten dziwny, eklektyczny, różnorodny punk to dla mnie art punk. Dlatego, że muzycy nigdy nie bali się eksperymentować, nie korzystali z takich typowych tylko instrumentów, ale zawsze sobie rozbudowywali skład, brzmienie, dźwięki. Zespół zagrał kilkadziesiąt koncertów i sobie zniknął. Miał takie dwa etapy istnienia. Nikt nic nie wie, przypomina nam o tym zespole, wydając long play na czarnym winylu i na złotawym. Nie wiem, dlaczego nie złotym. To brzmi jak oszczędności. Nikt nic nie wie. Złotawy. Niby ręcznie uzyskane, ale jak można złotawe kolory ręcznie uzyskać? Ręcznie uzyskuje się po prostu złoty kolor. Anyways, archiwalne nagrania z pierwszej kasety, też numer 24 w katalogu Nikt nic nie wie z 1994 roku. Przypomnijmy sobie, potem jeszcze trochę pogadamy o ulicy, jak kiedyś grała, jak kiedyś brzmiała ulica. Wybrałem profetyczną piosenkę, tekst bardzo profetyczny o jednym z skurwysynów polityków. Piosenka nosi tytuł Jesteś zerem.

Ulica w piosence Jesteś Zerem. Przypominamy sobie zespół Ulica z Bytomia, stare czasy. Wydanie tego longplaya oraz CD, o tym za chwilę, uwieńczył koncert, który odbył się 13 września w Bytomiu. Z Active Minds, Fate, Venta Quemada i Amigos United. Jak głosi notka prasowa, nikt nic nie wie, zespół nie poszedł w zbowidy i nie reaktywował się, ale napisał książkę. Trochę pojechali z bowidem. Wszystko, co burzy porządek. Tak nazywa się książka. Wspominki z tamtych czasów. Jak żyliście i jeszcze nadal żyjecie, to pamiętacie i możecie powiedzieć, kiedyś to było. A jak nie żyliście w tamtych czasach, to możecie się dowiedzieć, jak to kiedyś było. Żartuję z tym z bowidem. To oczywiście bardzo ciekawa rzecz, bardzo ważna rzecz. Białe kartki nie są złotawe, bo są fajne wspominki. Około 20 osób na prawie 300 stronach. Przyjaciele i znajomi zespołu opisują szereg różnych, rozmaitych przygód, jak to było, jak zespół i scena funkcjonowała w tamtych czasach. Wszystko, co burzy porządek. Książka wydana przez Nikt Nic Nie Wie pod redakcją Michała Halabury i Sławka Pokosa. Promuje płytę wspominkową Ulicy. Wydanie CD zawiera więcej nagrań, bo zawiera aż 26 kawałków w ogóle z wszystkich wcieleń Ulicy. Tam, tak jak mówiłem, zespół nie bał się zapraszać inne instrumenty do swojego punka. Dwie trąbki, flat. To wszystko jest udokumentowane na płycie kompaktowej. Winyl to jest złotawy. Jest wycinkiem, a CD mamy praktycznie pełną ulicę. Na pełnym stricie na kompakcie, plus książka i winyl, i macie super archiwum Ulicy, super archiwum południowej Polski punkowej z tamtych czasów i wydaje mi się, że też kawał historii Nikt Nic Nie Wie jednak mimo wszystko. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, no na płycie mamy, bo tak, dwóch ziomków z Ulicy grało sobie też i śpiewało w Czosnku, zespół Czosnek. I na tej płycie również mamy piosenki grupy Czosnek. I chyba warto sobie teraz posłuchać, bo w tamtych początkach grupy Czosnek zagrali sobie piosenki Ulicy i zarejestrowali i są na tym kompakcie. Mój przyjaciel, jak przychodzi do mnie, jak ja gotuję, a ci, co mnie znają, wiedzą, że używam wagona czosnku do swoich dań, je i mówi: słychać czosnkiem.

słychać czosnkiem. Powiedz nie. Prosto z płyty poświęconej zespołowi Ulica, gdzie mamy wszystkie nagrania Ulicy na kompakcie srebrnym i na czarnym albo złotawym winylu. Troszkę mniej piosenek, ale jednak złotawych. Tome z Warszawy wydało 3-4 dni temu płytę w Quality Control na winylu w Londynie i na kasecie w Warszawie. A będzie można posłuchać na release show na Adzie 31 grudnia w Warszawie, Ada Puławska. I potem zespół wyjeżdża na 10 koncertów do Berlina. Potem mamy Niemcy, generalnie Niemcy, Szwecja, Finlandia i Litwa. A potem na koniec roku, 28 grudnia, Christmas Party w Białymstoku plus parę jeszcze innych zespołów. Będzie można posłuchać, jak Tome brzmi z piosenkami z najnowszej płyty. To jest bardzo pracowity zespół. Zespół, który robi zamieszanie i bardzo dobrze, bo robi taki hałas, swój hardkorowy hałas, tak jak czują hardkora, hardcore punka, tak go grają i tak hałasują. Zresztą płyta nosi tytuł Wrzask, ta piosenka również nosi tytuł Wrzask.

Trome z najnowszej płyty Wrzask. Piosenka nosiła tytuł Wrzask. Do zobaczenia i do usłyszenia 31 października w Warszawie. Ada Puławska, LP Release Show, płyta w Quality Control na winylu, na kasecie w Polsce. On Your Own to zespół z Knurowa. Ekipa sobie pogrywała w różnych składach w latach 90. Przewin taśmę do przodu, do nowego milenium i jak wielu z nas zatęsknili za graniem. W 2020 roku debiut w krakowskim warsztacie. Lockdown, boom, nie ma zespołu. Wrócili, pozbierali się. I co? I myślę, że to jest on your own, to dobra charakterystyka polskiego punka, bo tam naprawdę dużo różnych rzeczy słychać. Jest szybko, jest wolno, można trochę buja, jest też wpierdol, jest emocjonalnie, więc tak jak się kiedyś grało, gdzie czerpało się z różnych wzorców, miało się różne inspiracje i próbowało się to wszystko wrzucić swoją muzykę, to On Your Own nadal tak gra i to jest takie szczere, tak brzmi szczero. Nagrali sobie w 2023 roku w Waiting Room w Oświęcimiu epkę, którą możecie sobie w całości wysłuchać na Bandcampie. Epka nosi tytuł Emocjonalna Wojna Domowa, tak też nazywa się piosenka, którą za chwilę wysłuchamy. Czy to jest emo? Wszystkie punki to emo.

Emocjonalna wojna domowa. On your own. Nie pozwólcie, żeby byli sami ze sobą. Zaproście ich na swoje koncerty. On your own. Knurów. Śląsk. Na koniec, zanim klub programu, czyli jazz. Opposition Party. To jest kącik Zespół szuka wydawcy. Singapur. To w zasadzie jest jeden z najstarszych punkowych zespołów Singapuru. Powstał w 1986 roku. I tak jak może nie brzmi od razu na pierwszy rzut ucha punkowo, bo to jest trashowe granie, mocno trashowe granie, to jednak wywodzi się z punka, grają punki w kapeli, a grają sobie trasha na silniku punkowym. Także tego frasza tu jest sporo. Dinozaury kiedyś nazywali to crossover. Longplay najnowszy ukazuje się w Singapurze, ale zespół jest otwarty na co-release tego longplaya w Europie i również, uwaga, szuka wydawcy na epeczkę w Europie. Posłuchajmy, jak brzmi prosto z Singapura bardzo nowe nagranie Opposition Party, Kick 'em Out.

0: Opposition Party z Singapuru szuka wydawcy w Europie na epeczkę, ewentualnie albo też na co-release długogrającej płyty, z której wysłuchaliśmy piosenkę Kick Em Out. Chcesz? Kontakt przeze mnie.
1: Oh honey, where is my favorite radio station?
0: To jest ten moment, gdzie gramy jazz. Roulet Trio. To jak nie trudno się domyśleć, trio. Jazzowe. Jazz rockowe. Brytyjskie. Chłopaki poznali się, jak studiowali w Leeds na College of Music w 2011 roku. Rok później już ukazał się debiutancki album Roulet Trio. Powygrywali nagrody, tak to jest na tych scenach. I szturmem. Szturmem. I grają sobie. W recenzji czytałem mroczne, groźne, ciężkie od basu brzmienie, ale to nie bądźcie tutaj zwodzeni. Nie mówimy tutaj o black metalu czy o sludge'u. To wszystko odnieście do jazzu. Dużo technologii, dużo elektroniki w tej muzyce i kontrast, jaki ten zespół pokazuje, bo mówi, że płyta dotyczy tego, jak człowiek funkcjonuje w technologii i jak technologia, której używa, inwigiluje go. Jak mówi sobie James, nie moglibyśmy nagrać tego albumu bez technologii, urządzeń używanych do tworzenia muzyki i komunikacji online, ale martwimy się o przyszłość i wpływ, jaki media społecznościowe będą miały na następne pokolenia. Czy naprawdę mamy kontrolę nad naszymi relacjami z technologią? Tak mówił jakiś czas temu Roulet Trio. Piosenka, znowu piosenka, kompozycja. Ogarnie się chłopie. Decline of Northern Civilization. To tyle w świętej propagandzie numer 6. Pierwsza szóstka i być może ostatnia z trzech szóstek. Dozo 2 tygodnie. Dobrego weekendu. Ciao.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiety nie mogły prowadzić samochodu w Arabii Saudyjskiej. Do czerwca 2018 roku Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, gdzie kobiety nie miały prawa prowadzić samochodu. To kontrowersyjne prawo było symbolem ograniczeń nałożonych na kobiety w tym konserwatywnym królestwie. Pod koniec 2017 roku król Salman ogłosił, że kobiety będą mogły uzyskać prawo jazdy i prowadzić samochody bez potrzeby uzyskania zgody męskiego opiekuna, co było kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia praw kobiet w kraju. Jednak pomimo tego postępu wiele kobiet nadal napotyka na przeszkody w dostępie do tego podstawowego prawa. Kultura i tradycja nadal stanowią bariery dla pełnej równości płci w Arabii Saudyjskiej. Ciekawostką jest to, że pomimo długotrwałego zakazu wiele kobiet w Arabii posiadało prawa jazdy wydane w innych krajach i regularnie prowadziło samochody za granicą. W związku z tym, kiedy zakaz został zniesiony, wiele z nich mogło od razu legalnie prowadzić samochody w kraju. Dodatkowo ruch prawo jazdy dla kobiet w Arabii Saudyjskiej był jednym z najważniejszych ruchów społecznych w kraju. Ten ruch sprzeciwiał się zakazowi i dążył do zmiany prawa, korzystając z różnych form protestu, takich jak jazda samochodem przez kobiety pomimo zakazu. Aktywistki, które zignorowały zakaz i prowadziły samochód, były często zatrzymywane przez policję i karane. Niektóre kobiety mogą spotkać się z oporem ze strony męskich członków swojej rodziny lub napotkać trudności w znalezieniu ubezpieczenia samochodowego czy dostępie do odpowiedniego szkolenia kierowcy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gujana. Na zachód od Surinamu leży Gujana. W przeszłości była kolonią brytyjską, dlatego oficjalnym językiem kraju jest angielski. Kraj jest bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym i zamieszkuje go 800 tysięcy osób. 1/3 mieszka w stolicy, Georgetown. Ponad połowa kraju jest niezamieszkała i pokrywają ją lasy tropikalne. To główny cel wycieczek turystycznych, choć bez przewodnika może okazać się niebezpieczny. Podobnie jak sama stolica, gdzie jak ostrzegają lokalsi, warto uważać, by przypadkiem nie zawędrować do złej dzielnicy. Gospodarka Gujany opiera się na wydobyciu złota, diamentów i boksytów, a także na rolnictwie i rybołówstwie. Kraj boryka się z takimi problemami jak przestępczość, korupcja i niski poziom życia wielu mieszkańców. Jednak w ostatnich latach Gujana odnotowała wzrost gospodarczy, a niektórzy przewidują nawet, że wkrótce może się znaleźć w pierwszej 20 największych eksporterów ropy naftowej na świecie.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Przed mikrofonem Karol Mały i zapraszam na program z archiwum Wax Trucks. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1989 niemieckiego zespołu KMFDM. Płyta nazywa się UAIOE. No nie da się tego inaczej chyba powiedzieć. Płyta ta to trzeci album studyjny tego zespołu. Została wydana 7 października, jak już mówiłem, w 1989 roku przez Cash Beat Records i oczywiście przez Wax Trucks na rynku amerykańskim. Na płycie wspomniano o kilku zespołach rockowych z lat 70. Tytułowy utwór albumu w dużej mierze nawiązuje do motywów lirycznych Franka Zappy, natomiast utwór Nash jest pod względem tekstu coverem utworu Demon's Eye zespołu Deep Purple, w którym pojawia się również początkowy riff utworu Jesus Saves zespołu Slayer. Płyta UAIOE została wydana, tak jak już mówiłem, przez Cash Beat Records w Niemczech, Deutschland Strike Back Records w Wielkiej Brytanii oraz Wax Trucks Records w USA. Zremasterowana reedycja płyty ukazała się we wrześniu 2006 roku z nowymi notatkami i zdjęciami zespołu. Album zebrał dość pozytywne recenzje. Andy Hinz z AllMusic stwierdził, że płyta brzmiała bardziej kompletnie niż poprzednie wydawnictwa i nazwał ją More and Faster, pierwszym klasycznym utworem zespołu. Robert Christgau stwierdził, że album jest bardziej dynamiczny niż norma hałasu, a gościnni wokaliści dodają mu charakteru. Personel, jaki został zawarty na tej płycie: NS, gitary, wokal, programowanie, Sasza Koniecko, bas, wokal, gitary, syntezatory, programowanie, produkcja, miksowanie, remastering, Rudolf Naomi, perkusja, głos, Morgan Ajay, wokal, Zigrid Meyer, wokal. Utwory, które zawarte są na płycie: Murder, UAIOE, Loving Can Be an Art w miksie Saturation, More and Faster, 2-4-3, Rip the System, jest to mix Duck and Covera, Trash Up, Nash, Ganja Rock i na koniec Tump Tump. No to posłuchajmy sobie tego dzieła KMFDM, rok 1989, płyta zatytułowana UAIOE.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Marta Wójcik, czyli redaktor Wenus, a to jest Odlot na Wenus. W dzisiejszym odcinku przesłuchamy wspólnie, jak dla mnie, jednego z najbardziej niezwykłych soundtracków, jakie istnieją w historii kina i muzyki. No okej, być może przesadziłam, brzmię patetycznie, za bardzo podwalam, ale musicie wiedzieć, że akurat ten film traktuję bardzo osobiście, a mam na myśli ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner, Łowca Androidów Ridleya Scotta. No i dlaczego mam taką słabość do tego filmu i soundtracku stworzonego przez Vangelisa? Nikt nie pytał, ale powiem. I to dlatego, że jedna z pierwszych sesji zdjęciowych, którą wykonałam w studiu, była inspirowana właśnie tym filmem. A w filmie zakochałam się nie tylko z powodu zawartych w nim tak naprawdę klasycznych dywagacji na temat egzystencji człowieka i rozwoju technologii, jak to wpływa na ludzi, ale cała estetyka Blade Runnera Ridleya Scotta była fantastyczna. No wiecie, sceny oparte na zbudowaniu sztucznego światła, które były dla mnie taką inspiracją, że siedziałam przez rok non-stop w studiu, żeby nauczyć się uzyskać podobne efekty jak w poszczególnych scenach. A tamta sesja zdjęciowa trwała aż 5 godzin i żeby ją zrobić, pojechałam specjalnie do Poznania. Było dużo jazdy ze zbudowaniem atmosfery sesji, ustawieniem światła, sprzętu, w kółko coś nie pasowało i to się wiązało z dużym wysiłkiem, frustracją, wpadkami, no bo najważniejszy był dla mnie też fakt, żeby w ujęciach panował porządek i minimalizm, bo właśnie światło miało grać pierwsze skrzypce, tak jak w filmie zresztą. Ale dość paplaniny, bo zabraknie nam czasu na konkretne informacje i samą muzykę, którą usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Jak wcześniej wspominałam, oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner z 1982 roku stworzył Vangelis i było to naprawdę bardzo, bardzo ważne dzieło w twórczości artysty. I które bardzo szybko zostało nagrodzone i nominowane do najważniejszych nagród w świecie, w branży muzyczno-filmowej. W swoich audycjach bardzo często opowiadam o nagrodach, wyróżnieniach i pozycjach na dawnych listach przebojów, ale dzisiaj sobie daruję, bo no mówię, mamy bardzo mało czasu. Na wstępie powiem taką ciekawostkę, że została stworzona orkiestrowa wersja soundtracku, która szybko została odrzucona zarówno przez reżysera, jak i samego Vangelisa. Cały soundtrack jest bardzo, bardzo przejmujący, emocjonalny i tak idealnie oddaje klimat ponurego, mrocznego futuryzmu. Vangelis tworzył tę ścieżkę dźwiękową w swojej siedzibie nagraniowej w Londynie. Jego praca polegała na oglądaniu taśmy wideo z poszczególnymi scenami i improwizacji utworów w tym samym czasie, żeby zsynchronizować dźwięk z obrazem. Muzyk zastosował techniki folejowskie i wykorzystywał syntezatory diegetyczne i niediegetyczne. No i właśnie można usłyszeć w Love Them saksofon Dicka Morrisseya i wokale Demisa Roussosa. A oprócz syntezatorów używał on również tradycyjnych instrumentów, takich jak gamelan, dzwonki, gong, werbel, kotłów i dzwonków rurowych. Będę trochę chaotyczna, bo zarówno jak o samym filmie, jak i jego ścieżce dźwiękowej można mówić naprawdę godzinami, a ja mam łącznie godzinę czasu, żeby zrobić wprowadzenie i puścić muzykę, więc opowiem Wam o wydaniu ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera z 1994 roku. I ta wersja została oficjalnie wydana przez East West, czyli Warner Music w Wielkiej Brytanii i Atlantic Records w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to wydanie dostało duże uznanie i pojawiło się na topowych pozycjach na listach przebojów. I tak to wydanie zawiera wiele niepublikowanych i niewykorzystanych w filmie utworów. Dokładnie wygląda to tak, że cztery z utworów, czyli Main Titles, Blush Response, Wait For Me i Tears in the Rain, posiadają fragmenty dialogów z filmu, a utwory od pierwszego do czwartego są zmieszane w jedną całość, a w utworach od piątego do siódmego panuje cisza, a utwory końcowe od ósmego do dwunastego łączą się w jeden płynny utwór. I tak to wygląda. Ogólnie jeśli chodzi o historię wydawnictwa ścieżki dźwiękowej do filmu Blade Runner, było wiele problemów z powodu czysto technicznych, czyli opóźnień i słabych reprodukcji. I to właśnie doprowadziło do tego, że na przestrzeni lat powstało dużo nielegalnych nagrań tego soundtracku. Także pierwotnym i jedynym wydaniem tej ścieżki dźwiękowej była po prostu taśma inżyniera dźwięku, który pracował przy miksowaniu filmu. I pomimo kiepskiej jakości nagrania, to cieszyła się popularnością i uznaniem. No dobra, można gadać w nieskończoność, ale czas na najważniejszą część tej audycji, czyli przesłuchania ścieżki dźwiękowej z filmu Blade Runner.

minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.

such passion, such pleasure. I will treasure until I die.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam serdecznie wszystkich w mojej kolejnej audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj moim gościem jest Sidu, tak, wokalista z Bira.
2: Tak, to ja. Cześć, witam wszystkich.
1: Chciałabym dziś pogadać z tobą krótko o waszej ostatniej płycie, która jest według mnie mocno grzeczniejsza od innych.
2: No jest, tak. No ale
1: dlaczego?
2: Takie coś jak ewolucja, słyszałaś?
1: Kurwa, tak, dokładnie.
2: Się, wiesz, 20 lat temu graliśmy, to nie umieliśmy w ogóle na gitarach grać. Nie? Przez 20 lat udało się nauczyć, kurwa. No. Myślę, że to jest właśnie, to jest przyczyną tego, że ta płyta jest inna, że jest taka bardziej, no nie wiem, skomplikowana może muzycznie, nie?
1: Że wszystko idzie dalej tak, no, że jest tak.
2: Stylowa też jest inna, bo już wiesz, ile można, kurwa, tego oja upaść takiego sierżmiesznego, kurwa, nie?
1: No właśnie, nie? No, ileż wiesz, można śpiewać o chlaniu i biciu się.
2: To się zmienia, nie? Ja pierwszy raz w życiu napisałem tekst o polityce, która jest na tej płycie, bo nigdy starałem się trzymać tego gówna z daleka, nie? Ale już to, co się działo w Polsce, no to sami dobrze wiemy, nie? No jest inna, to też zgodzę, wszyscy to mówią, ale mówią, że jest okej, także no, tego się trzymajmy.
1: Jest okej, jest fajna. Słyszałam też taką opinię, że jest mocno kalifornijska, bardziej, że jest taka wpadająca w klimaty Rancida.
2: Wiesz, to chyba przypadkowo, bo raczej nie jesteśmy fanami tych zespołów, ale może, wiesz, no, gramy coś innego, zawsze
1: bo,
2: gramy
1: to
2: swoje,
1: jest bardziej,
2: nie?
1: Na pewno jest bardziej melodyjna,
2: no
1: nie?
2: Tak, zawsze mamy melodyjne kawałki, nie? Ale możliwe, tylko to ci mówię, to niezamierzony efekt, to chyba przypadkowo tak wlazło, nie? Że odbiorcy tak to widzą. Nie? Dla nas jest po prostu to taka jak gramy, no, przede wszystkim nam się to musi podobać, nie? Jak nam się coś podoba, to wtedy to wydajemy, a już potem wy oceniacie jako słuchacze, jako tamten, czy to jest okej, czy nie. Jak nie jest okej, to fuck you, a jak jest okej, to spoko.
1: To posłuchajmy w takim razie teraz numeru otwierającego płytę 130 dB Buntownicy.

0: Rozmawiam z wokalistą zespołu Zbir, Sidem, o ich ostatniej płycie 130 dB. Sidu, ta płyta jest dla mnie też trochę pesymistyczna, nostalgiczna. Szczególnie kawałek Co stało się. W tym numerze to mamy glany schowane głęboko w szafach, w garażach auta zamiast prób. Nic już ma się nie wydarzyć. Skąd takie podejście? Co się stało?
1: Jadąc tu nawet, żeśmy się z Bartkiem śmiali, tutaj dzisiaj na koncert. Bartek, nie pamiętasz, było kiedyś, kurwa? Mówię, tak, no, każdy, kogo znałeś, grał w kapeli. Wszyscy grali w kapelach, wszyscy mieli zespoły, kurwa.
0: No ale dalej ludzie mają zespoły, nadal zakładają zespoły.
1: Coraz mniej jest tego, ja zauważyłem, coraz mniej, po prostu przyczyną pewnie jest to, że cyfryzacja cała, nie? Jak taki młodzieniek, kurwa, ma 17 lat i on ma kupić sobie perkusję za, kurwa, 6 klocków, a ma w domu komputer, na którym zrobi muzykę, no to już masz prosty chyba jest ten, nie?
0: Nie do końca się z tą zgadzam.
1: A poza tym ten kawałek nie jest aż tak pesymistyczny, bo na końcu zadaje pytanie. Zapytaj sam siebie, dlaczego nie grasz w kapeli, dlaczego twój garaż jest pusty, kurwa, jesteś niesamowity.
0: Tak, no tak, ale tam, końcu, jest jeszcze, tam jest jeszcze taki tekst, no, który jest dla mnie na maksa pesymistyczny. Zmarnowana szansa,
1: żeby
0: zostać kimś. I to jest dla mnie, jak tego słuchałam, to tak sobie pomyślałam, kurczę, Sido, śpiewasz tak, jakbyśmy już byli 50-60-latkami, którym już nic nie zostało, że ta nasza muzyka już nic nie znaczy, ja tak odbieram. Że ta
1: nie,
0: nasza muzyka nic nie znaczy, nie?
1: Chodziło mi, wiesz o co, no ja mam 50 lat, nie? Za rok. Ale chodziło mi bardziej o to, że...
0: No ja mam 43.
1: Ci moi znajomi, których tam, wiesz, ze szkoły czy coś, większość ma, albo większość umarła i nie żyje, przepiła, przećpała, a reszta ma, bo firmy, wiesz, sobie żyją, mają prawdziwe rodziny, prawdziwe domy, takie, wiesz, w cudzysłowie, wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: Tak, których, gdzie w garażach są auta, a nie próby.
1: Udają dorosłych, nie? A my dalej jesteśmy jak dzieci, kurwa, no nie ma się co szukiwać, nawet grow up, kurwa, nie? No, także nie jest pesymistyczny. Jak do tego podejdziesz w ten sposób, to wydaje mi się, że on jest...
0: Nie, właśnie tak podeszłam, no ale dobra.
1: Myślenia. Może ktoś z nich wypierdoli z garażu samochód i otworzy znowu kapelę, odpali. Chuj wie, nie?
0: Oby tak się stało. Tymczasem słuchamy numeru Co stało się?

0: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, nowa płyta znacznie różni się od poprzednich wydawnictw.
1: Ja ci powiem tą ostatnią, przedostatnią płytę. Ja tam, bo myśmy się wtedy zebrali do kupy, zaczęliśmy grać w ogóle, żeśmy tą płytę robili, tak wiesz, ja tam wykorzystałem trochę starych tekstów jeszcze, nie? Które miałem gdzieś tam w szufladzie, poprzemieniałem, pozamieniałem. Dlatego jestem taki jeszcze trochę chuligański tam sznyt, nie? No, a teraz już te wszystkie teksty, które są na tej płycie ostatnie, pisałem już teraz, w tej rzeczywistości, jaka się dzieje, to, co
0: Nowej.
1: przeżywamy. No,
0: Twojej nowej.
1: jak ci mówię, pierwszy raz o polityce napisałem, co mi się nigdy nie zdarzało, miałem właśnie
0: Właśnie, no i
1: wyjebane
0: właśnie
1: na
0: to
1: to,
0: było
1: nie?
0: moje, dobra,
1: No.
0: moje następne pytanie, okej, to jak już powiedziałeś, to dlaczego?
1: No kurwa, no bo mnie to rozpierdalało, co się dzieje w ogóle tutaj w tym kraju, nie?
0: A wcześniej cię nie rozpierdało?
1: Wcześniej miałem wyjebane, bo nie odczuwałem tego, wiesz, nikt nie atakował mnie osobiście, nie? A przez to, co się działo, byłem atakowany ja, moja rodzina i tak dalej, przez te wszystkie machlojki rządowe, nie? Wiesz, moja siostra umierała na raka w tym czasie, a kolesie, kurwa, już tam milionów, kurwa, przeznaczają na jakąś propagandę, wiesz, no to jest, kurwa, kurestwo, nie? No, poza tym podzielenie, wiesz, jak ludzi, kurwa, no nie, to dla mnie katastrofa, aż się tak wkurwiłem, że...
0: Ale to dla mnie zajebiście,
1: No.
0: że wreszcie zbir pierwszy kawałek
1: No.
0: polityczny.
1: Tak,
0: Bo
1: no nie
0: pierwszy
1: czułem
0: chyba
1: tego
0: w
1: potrzeby, bo
0: historii,
1: miałem,
0: nie?
1: tak, miałem wywalone na politykę, absolutnie, jestem cały czas apolityczny. Każdy polityk to kurwa i szmata, nie szanuje żadnego z nich, nie? Czy on jest z takiego ugrupowania, czy z innego ugrupowania, koniec, to jest polityk, nie? Do władzy się garną tylko głąby, które kurwa, no nie wiem, nie kumam tego uczucia, rządzenia ludźmi, nie? I zarabiania na tym kurwa chuj dobrej
0: No, ale
1: kasy, nie?
0: czasem trzeba zająć
1: No to
0: stanowisko.
1: zająłem właśnie, nie? I to zrobiliśmy właśnie w ten sposób, nie muzycznie, kurwa, nie?
0: I super. Dla mnie
1: No.
0: super, bo dla mnie kawałek jest
1: Tak, no to
0: jeden z
1: co
0: lepszych na
1: mówiłeś.
0: płycie.
1: Ja mam córkę, która ma 23 lata, ona się bała zaś w ciąży, no bo przez tę aborcję, przez to wszystko. No, sami wiemy o co chodzi, nie? No ile można, kurwa, no, daj spokój, nie?
0: No to
1: No.
0: dobra, to teraz słuchamy. No, otwórz oczy.
1: Otwórz oczy. Otóż to.

0: Jakiś czas temu trochę ograniczyłeś picie alkoholu. No. Czy miało to wpływ jakiś na tą płytę? Bo wydaje mi się, że tak. Ale mogę się mylić oczywiście.
1: Tak, bo no, słychać, bo ja na każdej płycie, pomimo tego, że dalej mówię, nie umiem grać na gitarze, nawet nie potrafię nastroić gitarę, robię muzykę też, nie? I zawsze jak robiłem muzykę, bo człowiek był nadźgany, wszystkie kawałki, które robiłem, były szybkie. A teraz zacząłem, zrobiłem chyba 3 kawałki na tą płytę, są chodzi o samą muzykę, nie? I chłopaki się zdziwili, że są takie wolne, że są w ogóle spokojne, nie?
0: To właśnie przez dlatego to, że grzeczniejsza jest płyta.
1: Tak, że nie ma podbicia tej adrenaliny alkoholowej, nie? Przy robieniu kawałków, nie?
0: Dobra, tekstowo?
1: Tekstowo nie miało wpływu. Nie, to, że nie piję czy piję, to nie ma wpływu na to.
0: Dobra, no to oczywiście no. Muszę ci zadać to pytanie, które tak. Ci zadawałam już ostatnio. No. Co jest kawałkiem ty? Bo ja go rozumiem dwojako.
1: Kawałek właśnie może interpretować sobie jak się chce.
0: No nie, nie, nie, nie. Jak ty go interpretujesz? Ja jesteś autorem tekstu?
1: Tak, tak, ja wszystkie teksty napisałem.
0: No, no. Czyli no. Jak ty go...
1: Wszystkie płyty, ja tam mam 90% jest moich.
0: To to zdradź.
1: Muszę to zdradzać? Nie, niech to zostanie tajemnicą. Jest troszkę o tym, co cię gnębi, twoje nałogi, które cię kurwa wprowadzają w jakieś tam, wiesz, jak dziwne sytuacje. Ma być wszystko okej, okay, zawsze kończy się szajsem. No pewnie też jest trochę o miłości, jest trochę o nienawiści, no takie, wiesz, życiowe kawałki, nie? Ale wiem, że odzew był, jak płyta wyszła, bardzo dużo ludzi do mnie pisało, że właśnie że z tym kawałkiem się utożsamiają, z tekstem, nie?
0: A jak ci powiedzieć, że z czym się utożsamiają?
1: I właśnie z tym i miłosne sprawy, i sprawy uczuciowe, i sprawy alkoholowe, no. Czy tam odwykowe.
0: Był jak pisałeś już... ten tekst, na pewno miałeś jakiś zamysł.
1: Nie, on już był bez emocji pisany, bo ja byłem wtedy po zostaniu, no bardziej bez emocji, po prostu gdzieś coś mi tam kiedyś w głowie zostało, bo ja mam tak, jak piszę teksty. Kiedy upierdolę, wiesz, że 4 kartki A4 i z tego wyciągam tylko jedno zdanie i z tego robię tekst albo coś, nie? I właśnie ten początek, nie? Mi został i z tego walnąłem cały tekst po prostu, nie?
0: Dobra, no, czyli mi nie powiesz co. Macie. Ja na pewno na bank miałeś jakiś...
1: No, i... Może rozprawkę napisać, artysta miał na myśli. Nie wiem, no. Dobrze, tak
0: dobra, dobra. Sido, nie chcę powiedzieć, słuchamy kawałka ty.
1: Tak jest.

0: Macie też fajne dwa covery na płycie. Dla mnie tym lepszym, znaczy lepszym, no mi się bardzo podoba cover Deutera, ponieważ tam słychać ten twój wokal taki zbirowski bardziej, bo no bo na tej płycie twój wokal jest taki trochę łagodniejszy.
1: No,
0: nie?
1: No tak, no
0: ty bo jest,
1: pod
0: nie?
1: muzykę robisz jest, wokalnie. No.
0: A ten cover Deutera jest zajebisty. Czemu akurat Deuter? Wiem, że fajnie tam zmieniłeś dzielnicę z warszawskich na śląskie. Tak. Bardzo mi się to podobało.
1: Zagłębiowskie.
0: Zagłębiowskie taki.
1: Ja gram zasadniczo na scenie, jestem od ponad 30 lat w różnych kapelach. I ten kawałek Deutera Beton & Czy w każdej robiliśmy cover. W każdej kapeli, w której grałem, robiliśmy cover
0: tego
1: kawałka. Bo jest tak zajebisty. Jest prosty, jest punkowy, no jest po prostu kurwa mistrzowski, nie? I tekst, muza jest prosto, jest kurwa cztery akordy, masz wyjebane, nie?
0: Słychać po twoim wokalu, no. Że go czujesz.
1: Tak, i dlatego ten. I ta zmiana tekstu też już była wcześniej, ja już go, jak żeśmy go samego początku, jeszcze pamiętam, Mehdi Cikorski, jak robił Żora koncerty, tam Gitness i tak dalej, to myśmy już to grali tam wtedy, nie? Z innymi kapelami, bo ze Zbira żeśmy tam weszli dopiero później, nie? No i to jest po prostu sentyment, no i wreszcie mówię, chuj, nagram se to kurwa, bo nigdy tego nie nagraliśmy z nikim, nie? No i masz.
0: I jeszcze ładnie zapowiedział.
1: Ale... No, jeszcze na tak, bo nam wtedy robił zajawkę, nam kelner robił na Róg na Bagnie, pamiętam, i z tego, nie, żeśmy sobie tam...
0: No. No to dobra, to teraz posłuchamy tego covera.
1: Tak jest.
0: Zapraszamy.
2: Witam, Paweł Kelner. Zapraszam wszystkich.

0: I mamy drugi cover, Die Totenhosen. Czemu akurat ta kapela?
1: Czemu Die Totenhosen? Nie wiem, powiem ci szczerze. Jakoś ten kawałek mi gdzieś tam kiedyś rzucił dawno temu w głowie i wszystkim się podobał, i mi, i Bartkowi, tam wiesz, Pacierowi. I szukaliśmy jakiegoś coveru dobrego na tą płytę. Znaczy jakieś kapele, że była fajna, ale nie sztampowe coś, nie? Nie tłumaczyłem go jeden do jeden, bo nie da się go przetłumaczyć jeden do jeden, nie? Bo to jest, wiesz, inaczej śpiewa po niemiecku, inaczej po polsku, inaczej po angielsku, nie? Ale wiesz, ogólny sens kawałka wydaje mi się, że udało mi się przekazać tym tłumaczeniem.
0: Ale wiesz, jeden do jeden, no. To też nie, jeśli robi się covery.
1: No właśnie, no my tak zawsze jak... robimy dziwne, nie? Robiliśmy to i
0: jak,
1: przecież.
0: Jak,
1: nie? No.
0: Jak?
1: Robimy inaczej.
0: The Analogs nasze ciała.
1: The no też żeśmy pozmieniali, bo zrobienie jeden do jeden, no to jest trochę bez sensu.
0: Dokładnie. No. A też tak uważam,
1: no,
0: że trzeba
1: no,
0: mieć
1: my zawsze swojego. Kombinujemy, nie? Że Republika jak zrobiliśmy całkowicie, wiesz,
0: tak,
1: inaczej
0: dokładnie.
1: Zrobiliśmy to Idolsów. No fuj, Koksparę przecież jeszcze troszeczkę inaczej niż oryginał leci, nie? Żeśmy pozmieniali tam,
0: no. No dobra, no to co, słuchamy kolejnego coveru. Gdzie jesteś, Alex?
1: Gdzie jesteś, Alex?

Rozmawialiśmy z Sidem, wokalistą zespołu Zbir ze Śląska, o ich ostatniej płycie 130 decybeli. Wydawnictwo ukazało się w 2023 roku, tak dla przypomnienia. Jakby ktoś chciał płytę, to dostępne są zarówno CD, jak i winyle. I te zresztą ostatnie, i te wcześniejsze w Hardcore Tattoo Studio and Record Store przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie oraz na naszej stronie internetowej www.hardcoretattoo.pl. Także zapraszam na zakupy jak coś. Bardzo Ci, Sidu, dziękuję za dziś. A teraz jeszcze posłuchamy numeru głos z płyty 130 dB.

0: Moim drugim gościem dzisiaj jest gość z Warszawy.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Mikser z From Today.
0: Zespół From Today powstał w listopadzie 2016 roku. Wasz debiutancki album został wydany w styczniu 2020. Niedawno, bo 12 października tego roku, ukazała się wasza druga płyta, Wearing Scars Like a Crown. Z tego co wiem, mocno identyfikujecie się z tym tytułem.
1: Wearing Scars Like a Crown, czyli w wolnym tłumaczeniu nosząc bliznę jak koronę, ma dla nas szczególne znaczenie. Może brzmieć to górnolotnie oczywiście, ale blizny symbolizują doświadczenie życiowe, zarówno te bolesne, jak i te budujące. Noszenie ich jak koronę to wyraz chyba dumy z tego, co przeszliśmy i kim staliśmy się dzięki tym doświadczeniom. Wiesz co, wierzymy, że każda trudność, z którą się mierzymy, kształtuje nas w pewien sposób i czyni silniejszymi. Co zresztą mamy nadzieję słychać jest w naszych tekstach. One są niejako świadectwem naszej siły przetrwania, a przede wszystkim rozwoju. A dlaczego identyfikujemy się z tą frazą? Ponieważ wierzymy, że nasze doświadczenia, nawet te najbardziej bolesne, w jakiś sposób kształtują nas i czynią silniejszymi. Warto jest akceptować swoje przeżycia i przemieniać je w siłę oraz inspirację do dalszego działania.
0: Posłuchajmy więc teraz numeru Hard Lesson, który otwiera album i tekstowo porusza właśnie temat trudnych doświadczeń życiowych i lekcji, które z nich wynosimy.
2: I wore scars like a crown.

0: W jednym z kawałków podkreślacie, że muzyka łączy w sobie warszawski folklor, wrocławski vibe, zamojską dumę, białostockie sznyty, żyrardowską omertę, ciechanowski smak i ożarowski beton. Skąd właśnie takie określenia i czemu akurat te? Szczególnie zainteresowały mnie te białostockie sznyty, ponieważ Tomek, z którym zresztą prowadzę tę audycję czasem, jest właśnie z Białegostoku i w sumie to pytanie było też trochę od niego. Skąd jest takie określenia?
1: Ja widzę, że zabieg zaciekawienia początkiem kawałka Represent się powiódł. Wiesz, wiele osób zadaje nam to pytanie. Odpowiedź jest dosyć prosta. Te określenia, które jeszcze zaraz za chwilę wymienię, są niejako hołdem dla różnych miast i regionów, z których pochodzimy, lub które wywarły na nas jakiś wpływ. I tak warszawski folklor odnosi się do naszych korzeni i miejsca, gdzie wszystko się u nas zaczęło. To przecież tutaj powstało From Today i tutaj na co dzień działamy. Wrocławski vibe. Nie jest pożyta energia i atmosfera tego miasta, która nas inspiruje i jest znane z bogatej sceny muzycznej i artystycznej. Przy okazji warto chyba wspomnieć, że nasz wokalista Krzysiek mieszkał tam przez 5 lat i chciał zaznaczyć, jak ważny to był dla niego okres w życiu. Zamojska duma. Zamość z kolei to miasto niezwykle głębokich korzeni kulturowych, jak również rodzinne miasto naszego basisty Wojciecha. Tak odrobinę reprezentuje naszą niezłomność i wierność własnym wartościom. Białostockie sznyty, wreszcie. To określenie nawiązuje do surowości i autentyczności Białegostoku, miasta z charakterem i mocnym brzmieniem sceny undergroundowej. Takie jest podejście naszego wokalisty Krzyśka, pochodzącego z tego właśnie miasta. Ostre i bezkompromisowe podejście do muzyki i życia. Po prostu. A skoro wspomniałeś, że twój Tomek jest z Białegostoku, to serdeczne pozdrowienia dla niego od całego From Today i cieszymy się, że możemy nawiązać do jego rodzinnych stron. Żyrardowska omerta. Symbolizuje taką naszą lojalność i solidarność w zespole, podobnie jak kodeks milczenia w mafii. Taki klimat nawiązujący do mojego rodzinnego miasta. Ciechanowski smak z kolei to unikalne brzmienie i charakter naszej muzyki. Z Ciechanowa bowiem pochodzi Artur, nasz gitarzysta, kompozytor utworów oraz realizator muzyczny naszej płyty. A ożarowski beton, ten kojarzy się z twardością tak naprawdę i nieustępliwością w zasadzie w dążeniu do celu, z czym oczywiście się identyfikujemy, a przy okazji jest rodzinnym miastem naszego drugiego gitarzysty Wojtasa. Dlatego tak jak widzisz, każde z tych miejsc ma dla nas jakieś specjalne znaczenie, które nas reprezentuje. Co ciekawe, ten tekst z początku kawałka powstał spontanicznie na próbie w formie żartu. Jednak jak widać w pełni nas identyfikuje, dlatego postanowiliśmy wpleść go na stałe do naszego repertuaru.
0: Słuchamy teraz utworu Represent.
2: From Today 2024 reprezentuje warszawski folklor, wrocławski vibe, zamojska duma, białostockie sznyty, żyrardowska omerta. Dodaj do tego ciechanowski smak i ożarowski beton. Jedziemy!

0: Czujesz, że rozwinęliście się muzycznie i tekstowo na drugiej płycie?
1: Oj, to zawsze takie niewdzięczne pytanie, bo trudno być wobec swojej twórczości obiektywnym. Myślę, że druga płyta jest dla nas takim krokiem naprzód. Według mnie jest bardziej dojrzała i spójna w porównaniu do debiutu. Myślę, że muzycznie rozwinęliśmy się, eksperymentując z nowym brzmieniem, no i nowymi kompozycjami kawałków, troszeczkę zmienionymi, ale wciąż trzymając się tak zwanego hardkorowego sznytu. No i uwaga, po raz pierwszy pojawiła się nawet w jednym z utworów solówka, grana przez Artura. No i na pewno słuchacze odnajdą w naszych riffach więcej nawiązań do muzyki metalowej. Jest ciężej i bardziej technicznie. Ewoluowały również teksty. Krzysiek, który jest ich autorem, porusza w nich więcej osobistych tematów, dzieląc się jednocześnie naszymi doświadczeniami i przemyśleniami. Cały album tworzy spójną historię o radzeniu sobie z przeciwnościami losu i znajdowaniu siły w samym sobie. Myślę, że na naszym drugim albumie słychać nasz rozwój, zarówno zespołu, jak i każdego grającego z osobna. Dla mnie osobiście materiał jest bardziej wymagający i nie dający odpocząć podczas koncertu.
0: To teraz numer Submission, który opowiada o walce z wewnętrznymi demonami i presją otoczenia.

0: Album Wearing Scars Like a Crown został wyprodukowany nakładem wytwórni From Today Bookings. Rozumiem, że wytwórnia powstała na potrzeby waszego zespołu.
1: Rozumiem, że pytanie ma być w kategorii podchwytliwych, tak? Otóż From Today Bookings jest agencją koncertowo-muzyczną. Powstało nie tylko z myślą o naszym zespole, ale głównie jako platforma wspierająca rozwój sceny hardcore metal w Polsce. Została założona i sprowadzona przez Krzyśka i przeze mnie. Dzięki niej mamy możliwość nie tylko promowania własnej twórczości, ale również współpracy z innymi zespołami, organizowania koncertów, no i festiwali. No może wspomnę, że jednym z największych osiągnięć From Today Bookings jest organizacja festiwalu ciężkich brzmień Frozen Sunfest w Warszawie. Nie wiem, czy o niej słyszeliście. Dwie edycje tego wydarzenia, które odbyły się w Warszawie w 2022 i 2023 roku, przyciągnęły bardzo dużo fanów i jak myślę stały się ważnym punktem na mapie muzycznej naszego kraju. A Frozen Sunfest był nie tylko okazją do zaprezentowania się dla znanych, oczywiście i cenionych zespołów, ale również szansa dla wschodzących talentów na zaistnienie w świadomości szerszej publiczności, czego zresztą daliśmy wyraz, zapraszając na festiwal zespoły rozpoczynające swoją przygodę ze sceną. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju i integracji całego środowiska muzycznego spod znaku ciężkiej muzyki, niezależnie czy to będzie hardcore, czy tam metal, czy grunge, czy różne inne muzyczne gatunki ciężkiej muzyki. From Today Booking angażuje się oczywiście również w działalność wydawniczą, dlatego też 12 października dzięki wsparciu From Today Bookings ukazał się nasz drugi długo wyczekiwany właśnie album.
0: To teraz zapraszam do posłuchania numeru From Today Not For Me, który opowiada o odrzuceniu tego, co nie jest zgodne z naszymi wartościami, przekonaniami i zachęca do podążania własną ścieżką.

0: Release party waszej nowej płyty dopiero się odbędzie, zresztą już niedługo, bo 30 listopada. Mikser, zaproś więc ładnie słuchaczy Radia Odzew na waszą imprezę.
1: Ładnie, proszę. Tak naprawdę to serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Odzew na release party naszej nowej płyty Wearing Husk Like a Crown. Impreza odbędzie się 30 listopada o godzinie 19 w warszawskim klubie muzycznym Voodoo. Będzie to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć materiał z naszego nowego albumu na żywo, spotkać się z nami osobiście i wspólnie celebrować to ważne dla nas wydarzenie. Oprócz nas wystąpią również oczywiście zaproszone przez nas zaprzyjaźnione kapele. Zagrają z nami m.in. Sunday at Nine, Superfan Happy Hour i K-Makers. Ciekawostką i dodatkową wisienką na torcie, tutaj muszę wspomnieć, może być to, że dwie z wymienionych kapel zaprezentują również swój nowy materiał nagraniowy. Nowe płyty. Dlatego gwarantujemy niezapomniane przeżycia, moc pozytywnej energii i solidną dawkę ciężkich dźwięków. Do zobaczenia na miejscu.
0: Ja też was oczywiście serdecznie zapraszam na to release party najnowszej płyty From Today, dzięki Mikser za dziś. Poza tym ten miesiąc będzie bardzo mocny koncertowo, przynajmniej dla mnie. Już jutro mała lokalna imprezka w Krakowie na zapleczu sklepu BC24. Zagrają tam cztery kapele, Leaf Like z Czech oraz polskie Easy, Better Than Wars i Barak. Potem w poniedziałek lecę do Londynu, między innymi na koncert Emil and the Sniffers, ale zobaczymy, co tam się jeszcze wydarzy. Chcieliśmy zahaczyć o koncert Skorupy z Subhumans, ale niestety nie damy rady, bo koncert jest w sobotę, a do soboty niestety w Londynie zostać nie możemy. Ponieważ w sobotę w Bielsku Białej jest doroczny Nacjonalizm Nie Dziękuję Fest, na którym oczywiście trzeba być, więc my również tam będziemy. Dodatkowo jeszcze 19 listopada w Krakowie zagra Agnostic Front z Murphy's Law, więc skoro będzie tutaj na miejscu, to pewnie trzeba będzie się wybrać. Z kolei 22 listopada lecę do Holandii, najpierw na koncert Terrora, potem na festiwal Revolution Calling w Eindhoven, który tak się złożyło, że odwiedzam co roku. Dobrze, że kupiłam wcześniej bilety. Festiwal jest już sold out. Zagrają takie kapele jak Biohazard, Agnostic Front, Exploited, Comeback Kid, Judge, No Turning Back, Lion's Law, All Out War, Integrity, Murphy's Law i wiele, wiele, wiele innych. Także będzie się działo. Na pewno zdam wam jakąś relację z tego wydarzenia. Pewnie w kolejnej audycji, która przypominam odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, opowiem wam o moich listopadowych wojażach. Tymczasem na dziś to wszystko. Dzięki wielkie za to, że byliście z nami i na koniec zapraszam was do posłuchania numeru Crown z najnowszej płyty zespołu From Today. Do usłyszenia!

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Już za kilka dni Halloween, czyli najważniejsze święto w roku i z tej okazji dzisiaj bez zbędnego gadania pozostawiam Was po prostu z moją subiektywną listą halloweenową. Bawcie się dobrze, miłego słuchania, trzymajcie się, cześć!

że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle, nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem, kontakt

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Polskie jazzy. Dziś mam zamiar przedstawić płytę sygnowaną nazwiskiem Tomasz Stańko. Płyta pochodzi z roku 1984. Nagrywana była w kwietniu 1982 roku. A nazywa się Music 81 albo Music 81, jak to woli. Jest to trzecie i ostatnie wydawnictwo Stańki wchodzące w skład serii Polish Jazz Volumin 69. Autorem wszystkich kompozycji jest Tomasz Stańko. Winylowy album wydany został, jak już mówiłem, w 1984 roku przez Polskie Nagrania Muza. Podobnie jak wielu, w tym wielki Miles Davis w latach 80. Tomasz Stańko szukał inspiracji w muzyce popularnej. Powoli jego muzyka traciła free jazz, cechy Ornetta, stając się coraz bardziej przystępna dla przeciętnego słuchacza. Na szczęście Stańko robił to całkowicie na swój własny, indywidualny sposób. Od pierwszej nuty wiemy dokładnie, czyja trąbka śpiewa, a muzyka pozostaje wymagająca, brzmiąc świeżo i angażująco, niezależnie od, że minęło 30 lat od nagrania. To częściowo zasługa jego partnerów w tym nagraniu. Sekcja rytmiczna jest niezawodna, choć nieco zbyt przewidywalna dla mojego obecnego gustu, z Witoldem Szczurkiem na basie i Czesławem Bartkowskim na perkusji. Ale Sławomir Kulpowicz na fortepianie to zupełnie inna historia. Jego linia jest inspirowana mistrzami bopu fortepianowego, takimi jak Bud Powell, Wynton Kelly i przede wszystkim McCoy Tyner. Pięknie ostra i szorstka doskonale kontrapunktuje powolne, ale wyrafinowane meandry trąbki Stańki. Dialogi Stańki i Kupowicza są bez wątpienia główną atrakcją tej płyty i czynią ją pozycją obowiązkową dla każdej duszy zakochanej w dobrym jazzie. Oto skład muzyków, którzy wzięli udział w nagraniach. Tomasz Stańko trąbka, Sławomir Kulpowicz fortepian, Witold Szczurek kontrabas i Czesław Bartkowski perkusja. A lista utworów jest ich raptem 5. Alusta, Dada, Buszka, Third Heavy Ballad i na koniec Achucha. Posłuchajmy sobie. Tomasz Stańko, Music 81, rok 1984.

zła i zazdrosna, królowa myśli tajemnych ksiąg. Ty nie boisz się piekła, a ja za tobą

Dziękuję.

Przywołuj.

stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miasto tylko z jednym mieszkańcem. Miłość do zwierząt można okazywać na wiele sposobów, na przykład wolontariat wspierający inicjatywy na rzecz organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami i adopcją zalicza się do kategorii normalnej, ale istnieje również kategoria wyjątkowa. To ma miejsce, gdy trudno jest odróżnić sympatię od poświęcenia. Wydaje się, że jest tak w przypadku Naoto Matsumury, przemianowanego przez światowe media na strażnika zwierząt Fukushimy. Mężczyzna opiekuje się zwierzętami żyjącymi w 12-milowej strefie zamkniętej, która została trwale i nieodwracalnie naznaczona katastrofą nuklearną pod tsunami z 2011 roku. 50-kilkuletni Japończyk kocha zwierzęta, którymi się opiekuje, a są wśród nich bydło, świnie, kury, psy, koty, a nawet struś. W niedawnym wywiadzie dla CNN powiedział: jestem pełen wściekłości, dlatego wciąż tu jestem. Odmawiam odejścia i porzucenia tego gniewu i żalu. Jestem załamany, gdy widzę moje rodzinne miasto. Rząd i ludzie w Tokio nie wiedzą, co tu się naprawdę dzieje. Musimy odkazić ten teren, albo to miasto zniknie. Obecnie uznaje się, że mężczyzna jest jedynym mieszkańcem pokatastrofalnego terytorium.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Leci sobie Andromeda, tylko głowa nie ta. Jest 16:30.

chciałem powiedzieć odnośnie tej Andromedy, że jednak bardziej główka tejże głowicy czy rozmiaru galaktyki no jest nie ta w porównaniu do tego, co się dzisiaj będzie działo w Narcyście, a będzie się działo. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. To będzie mocny bieg przez płotki, jak to mówią komentatorzy sportowi, z tego względu, że sporo tych premier stałych albumów oczywiście nie mam we fragmentach takich dwupiosenkowych, tylko po prostu będę miał dla was same świeżynki, które no warto ogarnąć z tego prostego względu, że jednak dni są coraz upalniejsze, no w lasach niestety wszystko płonie, ściółka wysycha, więc dbajcie o to przynajmniej, żeby tam nie szczędzić kłopotu samym strażakom, którzy jednak walczą z żywiołami. Tutaj kłaniam się im nisko w pas. Chciałbym tutaj teraz zwrócić uwagę na niemiecki zespół Elder, który wypuszcza zupełnie nową płytę Track Zero i jest ona dosyć, powiedzmy, pełna takich długich riffowych rozwiązań, które no, chłopaki sobie zaprezentowali, z czego no, jeden utwór przypadł mi do tego gustu, że jednak muszę wam go zaprezentować. Capture Realize.

żeby jakoś włożyć sporo serca i zaprezentować ludziom, żeby to było bardzo dobrze rozegrane. No co więcej, sama stylistyka perkusyjna mi przypomina mocno zespół Tool, ale czy aby Elderowi bliżej do Tula pod pewnymi względami? Raczej nie, chociaż ci, którzy bardziej znają nagrania live z Made Whale Studios dla BBC, wiedzą o tym dużo lepiej, że na pewno chłopaki mają w sobie więcej pary niż perkusista Tula. To teraz wracamy się ku amerykańskiej scenie metalcore'owej, ale z czarnymi, że tak powiem, czarnoskórymi oczywiście wpływami, bo John Connolly wraz z grupą Seven Dust wypuścił zupełnie nowy album One. Co prawda, no chłopaki, że tak powiem, wydają się być świeżakami, a oni gdzieś tak mają sporo doświadczenia w sobie, więc zaskakujące będzie to, jak ich przyjmiecie wraz z ich utworem właśnie z tejże płyty Is This The Real You?

Soulowe wpływy, troszeczkę takie metalcore'owe, ale całkiem przyjemny kawałek. No, moim zdaniem to byłby hit lata, gdyby przynajmniej Seven Dust

potrafiłoby zagrać tak doniośle jak na przykład Linkin Park. Ale im jakoś, że tak powiem, powiewu, świeżości odmówić nie można. Tak chciałem tutaj zaznaczyć, żeby jakoś z tego wybrnąć. To cóż, wędrujemy teraz do Turcji, gdzie znajdujemy pewnego gościa, który jakoś mocno growluje i gra, a bez takiego mocnego growlu i szarpania narcysta istnieć w radiu nie może, więc posłuchajmy sobie projektu Drain of Impurity, który wypuścił właśnie swój nowy album.

Zapomniałem wam wspomnieć, że po tej mgle, która się rozchodzi, już zaczyna się ostra rąbanka przy samej pierwszej minucie tegoż utworu, jakim jest Every Atom Pulled Apart. To projekt Drain of Impurity, pewnego gościa, który też zajmował się zespołem Scenograph, którego też możecie ogarnąć na Bandcampie. Całkiem dosyć przyzwoity kawałek takiego growlowego grania siarczystego, pełnego takiej werwy. No, ciekawe, jakbyście na to bardziej zareagowali, gdyby on tak syczałby jeszcze przez najbliższe 4 minuty. Ale czas jest niestety napięty z tego względu, że mam sporo nowości do zagrania, w tym także Petera Gabriela, który ostatnio w czasie swojej, że tak powiem, pełni, bo on często wypuszcza właśnie te swoje nowości w czasie, kiedy jest pełnia księżyca, to O and E, czyli słynny Output Input, wypromowany zostanie oczywiście pod koniec samego roku, ale nadal w ciągu roku pojawiają się nowe single do tegoż albumu. Jednym z nich oczywiście jest Won't Stand Down, tym razem w wersji Brightside Mix.

Ten utwór Peter Gabriel dedykował pewnej grupie czy też organizacji społecznej walczącej z nierównościami społecznymi. O tym możecie się dowiedzieć więcej, przeglądając opis właśnie tegoż utworu na jego bandcampie Petera Gabriela. Więc ja za specjalnie nie będę się tutaj odnosił do tego wszystkiego, bo jednak mało czasu, króca bamba, mało czasu. W związku z tym idziemy teraz do pewnej tajemniczej Nowozelandki, czy też Australijki, która też wypuściła ostatnio nową płytę. To Aldous Harding.

Aromatyczny i piękny ten nowy album Train on the Island. Wspólny duet oczywiście Aldous Harding z udziałem Huba Evansa, będącego pod pseudonimem H. Oczywiście Hawkline. No nawet całkiem dosyć przyjazny, chociaż no, sama Aldous, można by powiedzieć, ma rękę do melodii, jak też do dobrych producentów, bo John Parrish niejaki, który też współprodukował m.in. albumy PG Harvey czy też Dry Cleaning, no w pewnym sensie postarał się o to, żeby to brzmiało wszystko elegancko i świeżo. I tak trzymać. A skoro mowa tutaj o pewnym zespole The Lemon Twigs, to wyobraźcie sobie taką sytuację, a jestem mistrzem w wyjaśnianiu wam, jak powinniście sobie wyobrażać dany utwór. Niezaprzeczalnie to powiem, tak skromnie mówiąc, czy nawet nieskromnie. Wyobraźcie sobie, że jesteście 13-latkami żyjącymi w latach 90. Siedzicie w pokoju wraz z babcią, mamą, która przynosi wam kanapki, herbatę. Obok tego tworzy się taka wesoła, miła pogawędka, taka przytulna aura rodzinnego ogniska. Wokół tego wasza starsza siostra coś tam rysuje, czy też także młodsza układa klocki. A w telewizji leci coś w rodzaju serialu takiego jak Cudowne Lata, bądź też MASH. Ale zamiast tego utworu tytułowego na przykład słyszycie właśnie ten oto utwór z nowej płyty The Lemon Twigs.

przepiękna piosenka, która by się nadawała do najbardziej takiego wybitnego sitcomu nadawanego w latach 90. Aż się sam rozmarzyłem. Naprawdę to jest piękne i aż po prostu czuję się naprawdę tak, jakbym znów był gdzieś tak po tamtej stronie jeszcze młodym Adasiem, który oglądał kiedyś nawet drużynę A gdzieś w TVN-ie czy gdzieś tam. Naprawdę to jest fajne, że aż się, nie wiem czy rozpłaczę za chwilę, ale to jest naprawdę, no, album wart przesłuchania. The Lemon Twigs, Look For Your Mind i utwór z tejże płyty Two or Three. No, chłopaki dali sobie z tym radę, że aż po prostu się poczułem naprawdę tak świetnie chyba. Nigdy tak zresztą się nigdy nie czułem. Przepraszam, muszę z siebie te łzy wyciągnąć, bo rozmarzyłem się. No to cóż, teraz będę miał dla was takie dwa cytaty do odgadnięcia. Uwaga, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Kto to powiedział? Ręka do góry. O, nie widzę. Chyba to prawdopodobnie nie ta osoba, której tym samym jakoś to przypisujecie. A, to może być święty Paweł z Tarsu. Tak, to on. No to drugi cytat. Język giętki musi mówić to, a raczej powinien mówić to, co pomyśli głowa. Kto to powiedział? Na pewno większość z was wie. To Cyprian Kamil Norwid. A jeśli chodzi o cytat z Micka Jaggera, no to jednak nie przygotowałem sobie, ale wiem doskonale, że ci z językami mają tyle wspólnego, że no już z kilkadziesiąt lat na scenie mają i chcą wypuścić zupełnie nowy album, którego urywek już teraz, pararam, pararam, tylko w Radio Odzew, no nie do końca tylko w Radio Odzew, ale oczywiście u nas takie coś, czyli In the Stars, The Rolling Stones przed wami.

Były dwa cytaty, to teraz będą dwa słowa. Języki obce. Foreign Tongues to zupełnie nowa płyta zespołu The Rolling Stones, która już w lipcu ukaże się przed naszymi uszyma, więc być może wtedy, kiedy... Nie wiem, czy będę miał wtedy urlop, ale jeśli by się coś działo takiego ważnego z tą płytą, no to Narcysta będzie na pewno jednym z pierwszych, że tak powiem, audycji w całej polskiej radiofonii, które odtworzy wam częściowo, czy nawet w większości, różne ciekawe utwory z tegoż właśnie albumu. To teraz, jeśli chodzi o to, że trochę czasu nam zostało, chociaż miałem zaprezentować tutaj coś polskiego, czyli... No, projekt Czarny Las, to ja nie wiem, czy tak naprawdę wypada to prezentować, albo wypada, bo oczywiście płyta jest dosyć bardzo tajemnicza, jak i też sam projekt, nieco taki powiedzmy hip-hopowo, poetycko, postpunkowy, mający w sobie tutaj wiele takich cech nieco nieokiełznanych, ale lepiej posłuchajcie sobie utworu Miasto, żeby wyrobić sobie własne zdanie.

Mnie odcięło na moment odtwarzania tego utworu, wybaczcie. Czarny Las, projekt stworzony przez Piotra Orzechowskiego i Tomka Frajtaka Piątka. Prosto z Łodzi, dosyć ciekawa płyta zatytułowana Jak się masz, w której to jest mnóstwo takich, no powiedziałbym onirycznych, nawiązując do samego tekstu utworu tekstów, ale i także no dosyć takiej no stylistyki, która też jest taka brana pod uwagę, jeśli chodzi o takie klasyczne płyty jak Trials X na przykład, czy też no samej Paktofoniki, jeśli się tutaj fani polskiego rapu za bardzo nie obrażą na moje porównanie, to no jest przy tym wszystkim okej. Okay. Trudno, chciałbym tutaj zakończyć audycję jeszcze jednym utworem, czyli Kojo wraz ze swoim utworem Irreversible, ale szkoda niestety na to czasu, gdyż przyjmując pewną nomenklaturę Tymona Tymańskiego jest jubileusz, czyli 20-lecie płyty Stadium Arcadium zespołu Red Hot Chili Peppers i z tego względu, że ono musi być uczczone na koniec w narcyście, to z tego pędu właśnie, że się tak pośpieszyłem mocno, muszę wam zaprezentować Snow, hey ho, tradycyjne. No i życzę wam wszystkiego dobrego, oby przynajmniej w przyszłym tygodniu też się dobrze słyszeli. No i no, żebyście trzymali ze mną rękę na pulsie, albo jak nie, to sami trzymali na swojej dłoni, albo na czyjejś, zależy jak to woli. A na pachołek, trzymajcie się, bajów.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program Bilet do kina. Dziś mam zamiar zaprosić na soundtrack z filmu Maria Antonina. Film i soundtrack pojawiły się na świecie w roku 2006, konkretnie w październiku. Marie Antoinette, Original Motion Picture Soundtrack, tak to wszystko się nazywa fachowo. No, to album ze ścieżką dźwiękową do historycznego dramatu Marii Antonina. Został wydany 10 października dokładnie 2006 roku przez Verve Forecast Records i Polydor Records. Ścieżka dźwiękowa składa się głównie z nastrojowego rocka gitarowego i muzyki elektronicznej, co jest trendem zapoczątkowanym w poprzednich filmach Coppoli, takich jak Między słowami i Przekleństwa niewinności, które również zostały wyprodukowane przez Briana Retzela. Choć akcja filmu rozgrywa się w XVIII-wiecznej Francji, większość ścieżki dźwiękowej składa się z utworów artystów New Wave i post-punku lat 80., takich jak Suzy and the Banshees, New Order, The Cure i Bow Wow Wow. Ścieżka dźwiękowa zawiera również kilka utworów z epoki baroku, w tym dzieła François Couperena, Antoni Vivaldiego, Jean-Philippe Rameau i Dominika Scarlattiego. Okładkę limitowanej edycji winylowej zaprojektowała Elizabeth Payton. Roger Neal pełnił funkcję konsultanta do spraw muzyki historycznej w filmie. Album zadebiutował na 154. miejscu na liście Billboard 200 w USA. W drugim tygodniu sprzedaży awansował na 97. miejsce. Został nominowany w kategorii Najlepsza ścieżka dźwiękowa podczas 12. edycji Critics' Choice Awards. W 2013 roku album został wymieniony wśród 20 ścieżek dźwiękowych definiujących dekadę lat 2000 przez magazyn Empire. Pora zapoznać się z utworami, których za chwilę doświadczymy. Ścieżka dźwiękowa składa się z dwóch płyt. Pierwsza płyta to Hong Kong Garden i Suzy and the Banshees. Potem Aphrodisiac i Bow Wow Wow. Następnie Whatever Happened, grupa The Strokes, Pulling Our Weight i The Radio Department, Ceremony, grupa New Order, Naturals Not In It, Gang of Four, I Want Candy, grupa Bow Wow Wow, Kings of the Wild Frontier, Adam and the Ants, koncerto na skrzypce i Continuo G-dur, Concerto alla Rustica, The Melody of Fallen Tree i Windsor for the Derby, I Don't Like It Like This, The Radio Department, Plain Song, The Cure. Druga płyta to Introversalis, następnie Genuette Yellow, FX Twin, Opus 17 i Dustin O'Halloran, Il Secondo Giorno, instrumentalny utwór w wykonaniu grupy R, Keen on Boys i The Radio Department, Opus 23, Dustin O'Halloran, Les Barricades Mysterious i François Couperin w wykonaniu Patrici Maybe. Potem Fools Rush In i Bow Wow Wow, Avril 14th, Aphex Twin, K213, Domenico Scarlatti, Patricia Maybe ponownie, Timmy Help Bass i Square Refuser, Jean-Philippe Rameau. To jest utwór Triste Aperet Palais Flambeau z Castora i Polluxa. wykonaniu Agnes Mellon, Williama Christie i Lizard Frosinants. Opus 36 i ponownie Dustin Holoran i na koniec All Cats Are Grey i The Cure. Dobra, posłuchajmy sobie Maria Antonina, soundtrack z filmu o tej samej o tym samym tytule. Rok 2006.

0: Grzybnia pierwsza. Leczenie zimną wodą.
1: W głębi puszczy, tuż pod stopami odwiedzających ją ludzi oraz jej mieszkańców, pulsuje życiem niemal niezauważalne królestwo. Pomiędzy światem roślin, zwierząt, bakterii żyją niezliczone gatunki grzybów. Niektóre z nich otaczają nas też w powietrzu, wypełniając wraz z każdym wdechem ludzkie płuca, inne zasiedlają skórę, włosy i najróżniejsze zakamarki ciała, a jeszcze innym wychodzimy na spotkanie, zabierając ich jadalne owocniki z lasu. To tu, pośród drzew, najprzyjemniej jest szukać śladów fascynującego fungo świata. Miliony ludzi przez długie tysiące lat wielbiło i spożywało najróżniejsze gatunki tych wspaniałych organizmów. To dzięki grzybom wszystkie historie świata układają się w jedną pieśń. Niektóre gatunki upamiętniane były od prehistorii w sztuce naskalnej, w starożytnych rękopisach, obrazach i legendach. Żywiły ciało i umysł naszych przodków na całej ziemi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W PRL-u oficjalnie nie istniało zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Każdy miał zapewniony etat i otrzymywał wynagrodzenie za przychodzenie do pracy. Jednakże ta sytuacja była w dużym stopniu fikcją. W rzeczywistości istniało tak zwane bezrobocie ukryte, czyli sytuacja, w której ludzie byli zatrudnieni, ale ich praca była bezproduktywna, bezsensowna i nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, gdy zmieniły się warunki rynkowe, nie można było już utrzymywać tej fikcji. W 1990 roku liczba bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzanie przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

myśleć możliwe emocje przejdzie i bal. Fred Atleta przyjdzie z żoną piękna Miki Heniokat.